0: Ei, tu le slucean sindicalți?
1: Yeah! Ei, tu maturanți?
2: Yeah! Tu e actual!
3: Vracea se! Najvyšší spektakl leta! Aktuálo u Rojsny Dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica u svet dogodkov.